Kayasovce, un tavai sinok, kihanaweista magoma, nehiaweon. Nehiaweon, nehiaweon, hektause, kautna mahoma, atsimona ega negamona. Eguanma, egimigosia, egoma, waskamptik, waskamptik, kake, kamiunagon.